jakby już tu na Rolling Stop wejdzie na otwarty najpierw na tytule to turnier Pistro Baswok. Za nieco blinę z prywatną w najbolejmu, to najznaczymu takiego stwierdzenia w rejonu.